0: Jasne, w ukołem Jozbo Fest.
1: Jeżeli istamo, oma mam bosfora z pasadem dżonką. Kasa mu stopolo, gine kasa na dziale z waszka jokola. A do mikwin dam bere mikrofon.